Alo, chikungwa chageni? Ni Radio Mosambiki, mazingu genu gageni, gavi jukwela shilamu ziku. Nyisha kukuimbila geni jenu, akuno ku Radio Mosambiki, ni njonji shirie, weni sienu shilamu ziku. Tukwete kwa kuno mitengo ya kushiva. Wakutimpika nishirie gia mazenguga, nyeshe uopetu wetu wa mazenguga Radio Mosambiki amunonta wenjishinga, au njimbe pafoni palaini ja kwa aji, 827, 89, 97, 12, 7.